wasenkandla ngaphansi kwethala kwelikadlolo siphuza insuzu undabe zithu wayikhipha zonke.